Tu mešu na nedíli Baša Laja, katar Antwerp Gypsyská orkestra, Šutka Flamenco, katar Svarta Safirer, Tepo Agor, Sare, katar Džemajlov, Remzi, Tajo Haki. Tajpa Muregindura na kle But Pimata, diferentne kolorura, grillura, pleskavica, paša vre, taj stekura. Skrin save gindura na klepa tu mare gindura pe amare socialne medije. Taj kad lesa Romala Reslampo Agorande tumaro maju drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kaj avel vorta tumende. Na bistrenke birinte šune na mare programura po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija appen Sveriges Radio roden fero pre Radio Romano tera kenkote maj but materialo pe romaniship. Adam Parno šope si mekaj si mas tumenca djesanda studio. Manga šila sferiti na isi tumenge anda tumari kuć vrama. Djenkujem. Taj agori ađila sa omilaja vilas kataru jani šela. A šende vlesa romale.

Tu mešu na nedžíli Baša Laja, katar Antwerp Gypsy Ska Orkestra, Šutka Flamenco, katar Svarta Safirer, Tepo Agor, Sare, katar Džemajlov, Remzi, Tajo Haki. Tajpa muregindura na kleb Bud Pimata, diferentne kolorura, grillura, pleskavica, paša vre, taj stekura. Skrin sa vegindura na klepa tu mare gindura pe amare socijalne medije. Taj kad lesa Romala Reslampo Agorande tumaro maju drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kaj avel vorta tumende. Nabistrenke birinte šune na mare programura po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Appen Sveriges Radio roden fero pre Radio Romano tera kenkote maj but materialo pe romanišip. Adam Parno Šope si mekaj si mas tumenca djesanda studio. Manga šila sferiti na isi tumengenda tumari kuć vrama. Dziękujem. Taj agoria džilasa omilaja vilas, kataru jani šela. A šende vlesa romale.